Kajasovci, on tavaj sinok, kiha na vesta magoma, nehjavon, jak tovci, kautna mahoma, atsimona ega nekamona, egwanma, egimi gosia, egoma, waskamtik, kakke, kamiunagon.